Utekla, a w ręku mi dół wóg terekt. Fedajny stopek, on jest hem de zebrak. Fedaner jest bein meske weer. Af zodem vindam hoge zand of delfschier. Toch steekt het vergeet je nou weer.